Prelat tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek 26 lipca juleja 2026 roku. Desia drogi u tomu popraszczali zmy Władyku Adama. Autor dopisu z historii Seweryan Kosowski. 24 lipca juleja wypełniła się 10. rocznica śmierci archiepiskopa Adama Dubeca, pierwszego prawosławnego władyki onowlenoj po blisko 300-letniej perwi historycznej peremyszczskiej eparchii. Fakt tot, jak raz był wydymy w jego episkopskim 33-letnim służeniu. Za jego służenia na Lemkowyni powołał się anelem postawy tej eparchialnej struktury, ale sam osobom Władyka Adam przyczynił się do czyslennych remontów pamiątkowych lemkiwskich cerkwi i budowy nowych, przy tym, że powołał się przywernuty kult Preświatej Bohorodyci na Światy Horjawir. Z pokolenia doświadczonych. Aleksander Dubec narodził się 14 sierpnia augusta 1926 roku w Florencji. W czas tot na Lemkowyni rozpoczynał się proces odrodzenia prawosławia. Seret tych, kto powertał do wiry predkił, byli i florenczane. Mało to znaczenia i w późniejszym życiowym puty buduczoho Władyka Adama. W rydni chyży Dubecji wo Florencji prawyli się pierwsze prawosławne bohosłużenia, a za klawselinę pobudowano czasowni. Znaczucze wlejania na jego formułania mał to dyszni prawosławnej duszpaster Florenki, otec Petro Taranowski. Gestapo w 1942 roku aresztowało widcia Aleksandra Dubeca, Wasyla, jaki zginął w niemieckim koncentracyjnym łagrze Auschwitz. W czasie wojny Adam Dubec postąpił do ukraińskiej uczytelskiej seminarii w Krenicy. Koniec wojny dla żyteli Lemkowyny był początkiem dalszych tragedii. Bilszenycz, 40 floryńskich familii, wyjechało do Radzieńskiego Sojuza, a Neodołcha w 1947 roku totyż to ostale byli nasylno wyseleni w ramkach akcji Wisła. Rodyna Dubecji unaszła się w Michałowie na Nyżnym Śleszku. Toczno 7 lipca juleja 1947 roku do Michałowa zjechali z po niemieckiej stacji w Lubinie 33 rodyny z Florenki. Tyżden przed Lemkami do Seła przybyło 21 rodyn z Chomszczyny. Po pierwszych chwilach traumy florenczane zaczęły organizować się duchowo. Anet otec Stefan Bihun do weselienia niósł posłuchów o Florencji, odsłużył weczerniu w poniemieckiej chyży, w porachach kotroj naszła się druha z rodyn floryńskich Dubecji. Jak wspominali rokami najstarsze parochiany, preznaczyli one na cerkowne potrzeby dwa wielkie pokoi, a same z rodyną perenesli się do dwóch mężczych. Świaszczennik i episkop. W 1956 roku na zachodnich zemlach pomarła maty buduczoho Władyki Maryja. W tym samym roku 30-letni Aleksander Dubec wstąpił do warszawskiej prawosławnej duchownej seminarii. W 1964 roku zakończył studia na Chrystiańskiej Bohosłowskiej Akademii w Warszawie ze zwaniem magistra bohosłowia. Wnet zaczęło się jego świaszczennicze służenia. W listopadzie, novembrze 1964 roku był wyświadczony na diakona, a 30 sierpnia, januara 1965 roku przyjął jerejską hierotonię z rąk metropolity warszawskiego i ciłej Polszczy Stefana. Takoj odraz był przeznaczony służyty na rydnych zemlach. Czas to był znaczuczym, kiedy na Lemkowynu powertali już pierwsze wyselenci. Pierwszą parochią motcia Aleksandra Dubeca była Wysoła, z doczyrniu cerkwiu w Blichnarci. A Neodołcha stał parochą Kalnykowa przy Peremyszle. Od tamale już sorogletniego świaszczennika przyznaczono służyty do Sanoka, z którym, jak się pak wkazało, złuczył swoje życia na dalszych 50 roku. 18 sierpnia januara w 1983 roku metropolita Wasylej postrych odcia Aleksandra Dubeca w monaszestwo z imieniem Adam. Następnego dnia na Świato Jordanu był wozwedeny w archimandrytu. Historycznym momentem był 30 sierpnia januara 1983 roku, kiedy Jeromonach Adam był hierotonizowany w episkopa, ostajuczy wikarnym władyką warszawskiej eparchii, tołdy jak episkop lubliński. O wisem misiaciu z dniem 29 wersnia septembra 1983 roku Władyka Adam był przyznaczony na katedru reaktywowanej po takoj 300 rokach prawosławnej peremyszskiej eparchii, nazwanej jak peremyszsko-nowosandecka. Ingres odbył się 30 żołtnia oktobra w cerkwi Świętej Trójcy w Sanoku. Spadkowina dla buduczych pokoleń. Roky episkopskiego służenia na historycznej katedrze peremyszskich episkopiów były znaczucze dla odrodzenia nelem schidniego chrześcijaństwa na tych zemlach, ale też dowele do rozwytku nacjonalnej kultury, aż to mało znaczenia, protoż to władykom eparchii, obnymajuczej Lemkowynu, był syn tej zemli. Jego staraniom poklikano do życia nowe parafii i pobudowano nowe cerkwy maryńczyma w Gorlicach, Krenicy, Riaszowi, Regietowi, Bilanci, co pereneseno świątyniu do Rozdzila.
wartat spomenuty, że zawdiaky Władyci Adamowy w 1985 roku wyświadczano w Zendranowi pierwszej podróży Świtowej Wojny prawosławnej chram na Lemkołyni. Powiało się też odbudowaty kapliczu w Tylawi na miejscu, gdzie kolesy stojała prawosławna cerką, jak też odbudowano na nowo komanecku cerką, jaka zhoriła w 2006 roku. Archiepiskop Adam poklikał też Murski prawosławny monaster pokrowy Preświatej Bohorodyci Chłysowi. Osredok prawosławnej kultury Elpis w Gorliciach czy prawosławny osredok miłosierdzia Eleos w Gadyszowi zapoczątkował upeczatania wydawnictw w reaktywowaniu jeparchii cerkownego kalendaria i czasopisu Antyfon. Za jego błogosławieniem osnowany był młodzieżny jeparchialny chor Irmos. Jedną z najważniejszych podii było przyczeslenie w 1994 roku do Lyku Świętych świątynnego uczennika Maksyma Sandołycza. Była to nie tylko pierwsza kanonizacja w historii Lemkowyny, ale i pierwsza w ramkach polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy. W 2007 roku moszczy świętego torżestwenno pereneseno z Ordyni do cerkwy Świętej Trojcy w Gorliciach. Władyka Adam wielomiścia poświadczał zberichaniu historii i lokalnych tradycji. Po jeparchii przypominano 1000 litia kreszczenia Rusy, 2000 litia narodzenia Gospoda Jezusa Chrysta czy nastupających ricznic tragedii Talerhofu i akcji Wisła. Zawdiaki jego podpory onowleno tradycję bohosłużeń na Świati Hori Javir. Jest też bezsumniwne, że historyczna kaplicia była wratowana i modernizowana za sprawą prawosławnej cerkwy i jej wiernych. W 1997 roku odbyło się prosławienie sanockiej cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci. Przypominał znaczenia wczynia buduczych pokoleń rydnego języka, cytowania. Rydna besida to osnowa, na jakiej zrasta duchowo i kulturowo każdy naród, a osobliwo w każdego narodu, aż to żyje bez drżawnosti, rozsijanej między inczyma narodami. Rydna besida, wira i jego kultura je tym faktorom, że dozwala diemu zbereczy swoją dostomennist. Kole wtratysz rydnu besidu, to naśladkom toho je zatraczenia narodu, rydnej wiry i kultury. Proto każdy naród zberichat rydnu besidu, jak swoją wielką światist. Bez rydnej besidy nic narodu, win znikat razem z zatraczeniem besidu. To potichać za sobą i wtratu rydnej kultury i często rydnego obrzędu. Protoż to besida to serce narodu, nit besidy, nit narodu. Cytuania za zwernenia do wiernych braci i sester, a osobliwo do młodzi Peremyśko Nowosanczywskiej Jeparchii, niechaj bude wola Twoja Gospody, duchowy zapowiedź archiepiskopa Peremyśkoho i Nowosanczywskiego Adama, Lublin, Sanok 2021, wydawnictwo Towarzystwo Ukraińskie, w oryginali po ukraińskie. W dalszym posłaniu Władyka Adam przypominał, że świątynno służyteli powinny zwertaty się do wiernych ich rytną besidą. Dalsze cytowania. Duchoweństwo stoi najbliżej do duszy narodu i lepsze je jednomu dostosować się do gromady, niż na oborot, przy czym wse z poszaną trzeba odnosyć się do zbereżenia tradycji i rydnej ludziom besidy. Świaszczennyk, że besiduje z wiernyma nie rydną im besidą, nie pastyr im, a najmyta. Dneske hidni naszych dity ne wczycia w szkołach rydnego języka, to nasza tragedia. Proto najświaszczennyke, które żełają do dobra swojej cerkwy, zadbają, żeby wszystkie dity kończe nawczali się na nauci zakonu Bożoho, besiduaty i czytaty rydnym językom. Pisał w posłaniu cerkwa i rydna mowa. W czas służenia na sanockiej katedrii Władyka Adam podtrzymywał nacjonalną kulturną działalność. Od początku pierwszych lemkiwskich watr, 1983 rok, był ich przychylnikiem i brał w nich uczest. Podporył funkcjonowanie pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Za jego błogosławieniem radio nagrywało wszelijakie cerkowne świata to podii. Na Rizdwo w 2015 roku składał specjalne żołania dla słuchaczy. W jednym z interwiu zaochoczał słuchaty rydne słowo, które sztoden moszczuty w efirii lemkiwskiego języka. Odczuwał, osobliwo jak doświadczenej weseliniom, związek z tym, jakim nie powęło się wernuty na rydnu zemlu. Proto też Władyka przychodził z pasterskim służeniem do wiernych na czużyni. Ważną podiją w historii parochii Świętego Michała Archangela w Michałowi były upamiętnienia 50. rocznicy akcji Wisła i za jedno rocznicę organizacji religijnego życia weselenych. Do wiernych przybyli archiepiskop Jeremija, tołdyszni Władyka Wrocławsko-Szczeciński, na obszary jeparchii nachodycia Michaliuska parochia, ta jak raz archiepiskop Adam. Symboliczne było, że to Władyka Adam, jak urodzenec Florynki, po 50 rokach przyszedł go swoim dawnym sąsiadom jak archipaster. Pierwszej Władyka odrodzonej peremyszko-nowosandyckiej jeparchii Hmer 24 lipca julia 2016 roku w Sanoku. 27 lipca julia pod wedieniem metropolity Sawy odbyły się zaupokijne bohosłużenia, po czym tiło Władyka Adama było perewezene do Krynyci, gdzie spoczął pod miejscową cerkwią św. Władimira Wielkiego, takoj paru kilometrów od rydnej Florynki.
в ден 10-ї річниці смерти 24 липня Юлія 2026 року в Криницькому храмі молитовно припомянули життя владики Адама. Богослуження очолював наступча на катедрі архієпископ Паїсій владика Перемишсько-Горлицький. Вічна пам'ять, владико! Вівторок, 28 липня Юлія 2026 року. Русини із Мадярська у Войводині. Автор вісти Петро Медвід. Передпослідній тиждень Юля 2026 року численна група русинів з Мадярська навштівила Войводину, щоб посмотрити край, де живуть русини у Сербії, і розвивати співпрацю. Інформував о тим професор Михайло Фейса, председа організації «Руська матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації з Мадярська, окрім чого, були Віктор Крамаренко, говорча русинів у парламенті Мадярська, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михайло Капрал, директор Русинського научного інституту імені Антонія Годинки в Будапешті. Як інформував Михайло Фейса, русини із Мадярська посмотрели собі веце міст, де живуть русини, а так само били і в столиці Войводини, Новим Саді, де навштівили філософічну факультету університету в Новим Саді, а так само інститут про культуру войводинських русинів. В славістичному семінарі філософічної факульти гостю привітала бібліотекарка Нада Усанович Ашаня, яка пририхтувала книжки, в котрих пише ся о мадярсько-русинських наукових контактах, і Михайло Капрал до бібліотеки подарував свою публікацію «Карпато-русинське поселення». На стрічі в бібліотеці направлені були і нові плани співпраці, наприклад, о рихтуванню книги о русинських прізвисках, котрі суть пов'язані з областями в Мадярську. В Інституті про культуру войводинських русинів дискусія, яку модерував Михайло Фейса, була заміряна на нового представителя русинів в мадярському парламенті Віктора Крамаренка, котрий бесідував о обставинах русинів в Мадярську, кодифікації їх варіанта русинського язика і будучності русинів у тій державі. На дискусії брала участь і Гелена Медєші, котра подарувала гостям декілька публікацій, які видав Інститут про русинський язик, літературу і культуру. Скансен в Бардейовських купелях по обнові привітав навчівників, автор вісти Петро Медвід. Музей народної архітектури в Бардейовських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Як інформувала Даша Єленьова, говоркиня Прешівського самосправного краю, котрий є зряджувателем того найстаршого на Словакії скансену, реконструкція була реалізована в рамках черезграничної співпраці. Реконструкція принесла ревіталізацію 20 об'єктів, включно дерев'яних храмів, дзвониць, хиш набивання. Оновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бардейові про людей підчас стародичного ремесленного дня в неділю 26 юля 2026 року. Місце, де історія заховалася в найаутентичнішій подобі. Скансен перейшов велику обнову в рамках черезграничного проєкту «Інтерек Пошта Словакія 2021-2027». Проєкт під назвою «Музей Мій Часопростор» реалізувала Župна інституція в єдної з партнерським музеєм ремесел в Польському Корошні і з цілковим розрахунком 3,9 мільйона євро. На словацькому боці представлює інвестиція майже 2 мільйони євро, в рамках чого найвизначнішу част представлювали фінанси з Європейського фонду регіонального розвитку. Фінансування було так само і з державного розрахунку, а розрахунку ПСК. Цитування. Скансен в Бардейовських купелях є місцем, де історія нашого краю заховалася в тій найаутентичнішій подобі. Обнова того виняткового ареалу – то інвестиція до культурної дідовизни, котру хочемо хранити і передати дальшим генераціям. Повів председа ПСК Мілан Маєрський. Прашівського жупана тішить, що музей має тепер ліпші обставини про активності музея, ліпші условия про навчівників домашніх і заграничних, що подля нього поможе ку векшій атрактивності регіону і цілого краю. Обновилося 20 об'єктів. Проєкт був заміряний на ставебно-технічну обнову об'єктів скансену, в рамках того вимінилися шиндлові стріхи, реконструювалися крокві, робили і далі роботи, котрі помогли ку охрані цінних історичних об'єктів. Ревіталізацією перейшло до в'єдна 20 об'єктів. Обновлені були і два дерев'яні храми, 7 хиж набивання, 2 господарські будови, сипанчі, дзвониці, ковальська шмикня, сушарня овоцини і далі об'єкти. Реконструкцією перейшов і гоблярський варштат, в котрим виникнув новий виставно-едукаційно-презентаційний простор, де можна організувати події, освітні активності і то цілий рік. Найстарший на Словакії. Скансен в Бардейовських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словакії і є найстарший. Виникнув у 1965 році і зохраняв унікатні приклади народного будування словацького і русинського населення северовиходу Словакії.
Na приблизно 1,6 гектарові території є коло 30 об'єктів переважно із 19 і 20 століття, котрі презентують будування словацького і русинського населення в регіоні Шариша і Северного Земпліна. Домінантом є дерев'яний храм Святого Миколая із 1766 року, котрий до скансену перенесли із русинського села Збой. 46-та Лемківська латра на чужині. Пізрийте на тогорічний програм. Автор вісти Северіан Касовський. Ближиться 46-та Лемківська латра на чужині, організована через Стоваришення Лемків. Загорить в днях 31 липня юлія, 2 серпня августа 2026 року Михайлові. Будемо, очевидно, ген і ми, радіо і портал медіальної групи LMFM. Перед самим латром запознайтеся з детальним програмом. Організатори пропонують не лише сценічне виступлення, але тіж багате в дискусії шатробесід, додаткові атракції, спортові змагання, лемчатка, зону атракцій для наймолодших, аж і сватання, рандкування. Дрібничовий програм публікуємо в дописі. Середа, 29 липня юлія 2026 року. Округлий юбілей Віри Гіріц, першої представительки русинів в парламенті Мадярська. Автор вісти Петро Медвід. 29 юля святкує красний округлий юбілей, 80 років, Віра Гіріц. То та родачка із Ужгорода довгі роки креувала русинський рух в Мадярську. В її особі капчатся рол політика, педагога і общественно-культурного діятеля. Народилася Віра Гіріц 29 юля 1946 року в Ужгороді до родини русинської інтелігенції. Штудувала філологію на Ужгородській державній університі. Оддалася за дальшу визначну особність русинів Маларія Анатазія Фединча, і з котрим переселилися на кінчу 1970-х років до Мадярська. По політичних змінах 1989 року залучилася Віра Гіріц до возродного руху русинів у Мадярську. Була єдиним із основателів общества русинської інтелігенції імені Антонія Годинки. В роках 2002 аж 2004 і пак в роках 2010 аж 2014 була на посаді председателки Вседержавного русинського самосправування. Так само в роках 2006 аж 2010 була депутатом і в роках 2010 аж 2014 председателкою Азовдовського русинського національного самосправування. У 2014 році народності меншини в Мадярську перший раз в рамках парламентних волеб могли вибирати собі і свого представителя до парламенту Мадярська. То ті волби виграла Віра Гіріц і була першою говоркинею русинів в мадярському парламенті. Свій мандат пак обгаїла і в роках 2018 а 2022. В недавніх волбах вже не кандидувала, маючи за собою три функційні періоди. Но Віра Гіріц свій слід лишила і в культурному животі русинів Мадярська. У 2009 році в малярському ательєрі Атаназа Фединча створилася галерія «Рутеня», котра многі роки своєю діяльністю презентувала русинське малярство і колекцію Атаназа Фединча. Від 2015 до 2018 року була головним редактором інформаційного часопису русинів Мадярська «Русинський світ» «Русин Вілак». Не треба забити ані на то, що є авторкою учебника під назвою «Русинська конверзація». Так само треба споминути, що у 2006 році була ініціаторкою того, що виникла Русинська бібліотека і музей, котрі своє обійщя знайшли в будові Вседержавного русинського самосправування в Будапешті. Під веденням Віри Гіріц почали русини процес будування власних культурних інституцій, кодифікації русинського язика, видавання русинських учебників, словарів і інших книж. Припомнімо, що процес кодифікації русинського язика в Мадярську був завершений святочним виголошенням в Будапешті 11 новembra 2023 року. Головним кодифікатором був професор Михайло Капрал, і документ о святочним виголошенню підписував в єдно із Віро Гіріц, в тим часі представителькою русинів в парламенті, і Віктором Крамаренком, тодішнім председом Вседержавного русинського самосправування, днес представителем русинів в парламенті. Віра Гіріц у 2006 році була нагородена за визначні досягнення у сфері русинської культури, традиції, материнського язика і греко-католицького віроїсповідання премію імені Антонія Годинки. Уж як представителька русинів в парламенті Мадярська була ініціатором, організатором і покровителем культурного гала-програму, який щорік відбувається в Каштелу Штефанія в Будапешті під назвою «Шедеври русинського умільства». Так само була як представителька русинів в парламенті покровителькою многих культурно-общественних подій, святкувань, котре русинська комуніта в Мадярську щорік організує. Пані Віро, życzymy jeszcze mnoho Bożej błahodaty i zdrowia na mnohaja i błahaja lita. Animacja Lemkyni wskazana na prestiżnym międzynarodowym festiwale w Polsce.
Poznajte Joannu Fučko. Autor besidy Natalia Małecka-Nowak. Animacja Echa o wtrati i pamiaty, inspirowana nasylnym weselinią Lemki z 1940 roku, naszła się seret najlepszych animacji w Polsce i wkazana była w hołownym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbył się w pierwszej połowie lipca-julia 2023 roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fučko, lemkiuska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fučko, urodzona w 1993 roku, zajmuje się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmom Meszka i tworyt w Zielonej Górze. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, Medyńczymach, Warszawie, Toruni, Poznaniu, Wrocławiu i zagranicą, w Niemczech na Tajwanii. Temy kulturno i dostobenenosty, wertania do koreniu i tradycji traktuje jak punkt wychodu do roboty w współczesnych mediach, takich jak animowany film, wideo i ilustracja. Od 2018 roku spółosnowatelka i członkinia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Film Echa zakwalifikował się też do czerwowego konkursu, bude prezentowany podczas Zahalnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów w Nowej Soli, Solanin Film Festival, jaki odbude się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta 2026 roku. Gratulujemy. Natalia Małecka-Nowak. Zacznijmy od osnął, bo pewno dla wielu naszych czytateli bude to pierwsza stricza z twoją twórczością. Od kale pochodzisz i jak to się stało, że jak raz grafika i animacja? Joanna Fučko. Wychowałam się na Nyżnym Szlesku w okolicy Lubina, miejscowości Szklary Górne. Wyjechałam studiować do Zielonej Góry, tam pracuję i według pracowni osnął projektowej grafiki ta przedmety związane z animacją na artystycznym wydziale Zielonogórskiego Uniwersytetu. W se najbardziej naturalnym dla nie było poruszać się medze różnymi obszarami sztuki. Grafika dozwala mi dumate obrazom, symbolom i znakom, a animacja pozwala dłuczyty welosaretki, obraz, ruch, zwuk i różne plastyczne techniki. To medium odkryte na eksperyment i budowania narracji, co jest mi osobliwo bliskie z ohladu na moją interdyscyplinarną praktyku. Nie zaczynam od wyboru techniki, ale wychodzę od potrzeby opowiedzenia temy i toho, żeby najty dla niej odpowiednią formę. Mieszkasz i robisz w Zielonej Górze, wczysz na uniwersytecie. To dost daleko od Lemkowyny. Czy taka geograficzna odległość zmienia te dasz to w sposobie, w jaki dumasz o lemkiuskosty, lechsze czy tiachsze z dystansu? Joanna Fučko. W Zielonej Górze mieszkam od 14 roku. Czuję, że to miejsce, które mogę nazwać domem. Nawiązałam heł welorelacji, heł prochodet moje życia. Paradoksalny dystans od Lemkowyny pomich mi pizrity na swojej koreni z większą uważnością. Nie próbuję odtworzyć świt, którego sama nie znam. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób ta historia dalej dzieje w czerwowych pokoleniach i jak wlija na poczucia dostomenności. W twojej rodyni lemkiuskist jest tym, co jawni funguje, czy raczej czymś, co musiłaś sama odkrywać i wyciągnąć od dorosłych? Joanna Fučko. Z moimi najbliższymi wse jesmy znali od kale sud nasze didowe. A moi rodynni chyży besidualizmy po polsku, ale w chyżach didił. Na rodynnych torzestwach, osobliwo na wesilach, jawlał się lemkiuski język. Nie była to jednak szeroko omawlana sprawa. Pamiętam też, że rodycze raczej nie namawlali nas do afiszowania się drobnyciami naszego pochodzenia, na przykład w szkoli. Dnes znam, że przybywali nas ochoronyty przed negatywnym doświadczeniom i niezrozumieniom, które same przeżyli. Już jak dorosła osoba, starała jem się doznaty wece o życiu Lemkiu peret weseliniamy. Czytała jem Reinfusa, poznała jem twórczość Nykofora, hladałam w dostępnych terenowych nahraniach i dokumentach. Do odkrycia ostało jednak, co to ta dostomenność znaczy dla mnie, jak człowieka, żeny i artystki. I mam poczucia, że to widania furt jest otworene. Własnej wekrzyna mojej twórczosty jest probą hladania czerwowych odpowiedzi. Kole pierwszy raz podumała jest, że lemkiuskie koreni to nie prywatna rodzinna sprawa, ale też tema, którą chcesz perenesty do swojej sztuki. Joanna Fučko. To nie był jeden konkretny moment, raczej długi proces. Z czasem zrozumiała jem, że nie dają zwidań wykluczni o lemkiusku dostomennist o swoją historię. To są zwidania o pamięć, spadkowynu i o to, co z minułosty ostaje w nas, a żytołdy, kole nie wse znamy to nazwaty. Pewnie bardzo ważnym momentem była śmierć mojej baby.
To, gdy dotarło do nie, że bezpowrotno straciła jem możliwość dawać ważne zwidania. Poczuła jem też, że było przerwane jakieś bardzo osobiste pouczynia z lemkiuską kulturą, tak jako trochę nie dast się już odbudować w takiej samej formie. Dumam, że to, gdy temat dostomenności, że coraz bardziej wydymo zaczęła się jawlaty w moich robotach. Nie interesuje mnie jednak to, żeby ilustrować historię, czy wierno odtwarzać tradycję. O wiele bardziej interesuje mnie to, co dzieje się medze pamięciu o tym, co teper, medze językami, kulturami i doświadczeniami. Staram się budować swoją opowieść, dawać nowe znaczenia rytuałom, ryczom i wspominam, które otrzymałam w spotkowyni. Kiedy moje roboty poruszają inczych, to pewno jak raz za to, że wychodzą z czohosy, że to jest bardzo osobiste, ale też leszają prostir, żeby każdy mi znajdzie w nich swoją historię. Zanimasz się ilustracją, animacją, warsztatową grafiką, też muzyką. Czy to równoriadne języki, czy jest jeden, w którym czujesz się najbardziej w sobie? Joanna Fuczko. Poruszania się między różnymi dyscyplinami daje mi wiele swobody. Najczęściej hladam toho medium, które możliwie najlepsze daje mi opisać to, co w danym momencie staram się zimaty. Nie zaczynam od zwidania, jak chcę pracować, ale od toho, co chcę przekazać. Każdy ze sposobów jedlania naturalnej swój, kiedy wynika z autentycznej, szczerej potrzeby wysłowienia określonego doświadczenia czy emocji. Za to nie czuję, że muszę wybrać czy ograniczać się do jednej dyscypliny. Każda nowa technika otwiera przede mną inny sposób dumania i pozwala dostarczyć w tej samej temi sztosy, co skorsza jem nie widziła. Lublu ten moment, kole forma nie jest z hory riszena, ale rody cię równoległo z procesem odkrywania. Czy trafiło się ty, że jakiś konkretny przedmiot, znymka albo wspominy z dzieciństwa uruchomili potrzebę, żeby zrobić sztosy na to tu temu, sztosy, co może by było nazwane początkowym punktem? Joanna Fuczko. Tak, pierwszą robotą, która odnosiła się do moich lemkiuskich koreny, był met baby. Niewielki przedmiot zrealizowany jeszcze podczas studii. Składał się ze słoika medu, który był wkryty chustą mojej baby. Słoik pomieszczony był na surowym, drewnianym cokoli z małym krestyką pomieszczonym na wkrywci. Towarzyszyło mu nagrania kolady, którą śpiewała ją po lemkiuskie. Inspiracją był żest, który robiła moja baba fotyja podczas świata. Kresliła medom znak kresta na czołach domownikiu i żałała im tym dostatku i słodkoho życia. Welorokił była jem przekonana, że taki zwyk praktykuje się w każdej polskiej chyży. Podobnie dumałam o myciu gamby w łodzi Chmiejnicy, w której nachodzili się drobne groszy. Aż od mamy jem się doznała, że to ta tradycja ma jelem kilskie koreni. Bars poruszył mnie to drzest prostej, a jedno bars czutliwej, w którym nachodziło się wielo starania o druhoho człowieka. Zaczęła jem dumatę o tym, jego czym wece, niż lem światocznym zwyku. Stał się dla nia symbolem pamiaty, opiky i peredawania czochosy dale. Podumałam, że może to drzest perenesty do swojej roboty, perenesty tradycyju, a raczej pamiat o niej w obszar sztuki, nadaty mu nową formu. Wtedy jeszcze nie znałam, że motyw medu ostanie ze mną na welorokiu. W czerchowych realizacjach wertała ją do neho, odkrywałam nowe znaczenia. Kiedy małabyś w paru reczyniach pojasnyty komusy z zony, czym je dla tebe byty lemkynią, ale bez sichania po definicji z podrucznika, jak bys to uniała? Joanna Fuczko. Słownikowa definicja pewno by brała do uwagi doświadczenia weselinia, określeną terytoryju, język, kulturu czy religię. W moim doświadczeniu nie mogę się bezpośrednio identyfikować z tymi wszystkimi elementami. Wrodyła im się po akcji Wisła. Moja rodzina pochodziła z Lemkowyny, Merzyńczyma Zoseł, Czerna, Berest i Bogusza, ale ja wrodyła się już poza tym regionem. Rozumiem lemkiuski język, znam welopiseń, ale nie chosnuję języka na sztoden. Czuję jednak, że to ta historia jest częścią mojej dostomenności, mimo że należy już kus do inczej realności. Jak raz w tej niejednoznaczności bytia w pozycji pomecze, zrodyła się potrzeba badania swojej dostomenności potomkyni lemkiu jak jawyska, która się furt zmienia, dryfuje mydze tym, co było, a tym, co jest. Czochosy nikole skorsze nieokreślonego raz na wse. Sztuka daje mi jak raz możliwość łagidnej eksploracji tego stanu. Wielu naszych czytateli zna lemkowynu od wrodzenia, besiduje po lemkiuskie na sztoden. Ty opisujesz swoją relację z językiem, jak sztosy, to jest daku z barże porizane, odtwarjane z pamiaty. Cy czujesz się czerez to da jak wykluczena, niepełna, cy może iszczy da jak inaksze. Joanna Fuczko.
Z jednej strony rozumiem i pamiętam wiele swoich, znam śpiewanki i rozpoznaję zwłoczenia języka. Z drugiej znam, że nie chosnuję ho na sztoden i nie mam doświadczenia osób, które wychowywali się w środowisku, gdzie był prysutny każdego dnia. Nie odbieram toho jednak jak czegoś, czego małabym się hańbyty. To prosto moje doświadczenia. Jak raz za to w moich robotach często pojawiają się pojedne słowa, fragmenty, kawałki pisań czy fonetyczny zapis. Nie potrzebuję udawać, że znam język, ale wkazuję pamięć o nim. Dumam, że pamięć też może być formą prysutności, aż i koleje niepełna. Sam język jest dla mnie bardzo ciekawą i inspirującą temą. Zachopluje mnie jego płynność, różnorodność i to, w jaki sposób buduje przywiązania i tworzy małe wspólnoty. Na przykład lemkowiny bardzo dobrze widno, jak dieje ten proces, aż i miejscowości, które są oddalone od siebie o paru kilometrów, mogą się językowo różnić. Jedni będą czuć silniejsze wlejania polskiego języka, a inni słowackiego czy madziarskiego. W efekcie to te same rzeczy, co jawyska, mają różne nazwy, zależne od tego, z którego są cała. Język ostaje żywym, ewoluującym tworem, który jest odkryty na wlejania i pronykania. Podobne jawyska obserwują w piśniach, które występują w różnych wariantach i mieszają się między sołami, regionami, czy aż i kulturami. To dla mnie dokaz na to, że hranyci nie wse są dwydymy i postyjny, a w konsekwencji pronykania rodzia się krasne i wartisne riczy, aż i kole ciężko ich jednoznaczno sklasyfikowaty. To dla mnie jest krasne jawysko i bardzo się inspiruje. Porusza dnia też mocno to, że mimo tej różnorodności i historii wyselin i rozbycia lemkiuskiej sospilnosty, to język peretyrwał. Dalej żyje, furt je chosnowany i peredawany następnym pokoleniom. Dumam, że język ma wielką siłę. Jest nylem nositelem pamięci i dostomenności, ale też sposobem opisywania realności. To jak raz przez język możemy lepiej rozumieć minułe i sposób, jak dawniejsze postarichale świt. Czy masz takie obawy o reakcji na twoją sztuku ze strony lemkiuskiej spilnoty, że kto se powiesz, to nie tak, to nie nasze, a w nas było inaksze? Joanna Fuczko. Czuję, że opowiadam hołowni o swoim doświadczeniu. Nie próbuję by się duwaty hołosom ciłoj so spilnosty, a nie wkazuję jedną opowieść o lemkach. Moje roboty są bardzo osobistymi probami rozumienia swojej dostomennosti, która składa się z wielu warstw. Co czasem się dopełniają, czasem ostają w napiaciu. Lemkiuskie korenie są jedną z tych najważniejszych. Nesą ciężką historię, ale też krasną, żywą kulturę, która ostaje dla niej niewyczerpanym drzewem inspiracji. Mam świadomość, że inni mogą postrzegać tę historię czysto inaczej. Dumam, że to naturalne. Nie jest jednego właściwego sposobu doświadczania swojej dostomenności. Spiłtworzy ensemble Prababa, który gra też piśni spoza lemkiuskiego kruchu, bałkańskie, ukraińskie, łotyszskie, co z tych innych tradycji wydy się bliskie tomu, co znasz z chyży. Joanna Fuczko. Dumam, że wszystkie tradycyjne piśni mają w sobie spilny element. Choć się różniąc językom, melodią i miścią pochodzenia, to wyrastają z podobnych ludzkich doświadczeń, lubowy, tuchy, roboty, wtraty czy radosty. Pewno za to tak nie poruszają, bo są szczery. Opowiadają o życiu, które przeżywane jest blisko natury i drugiego człowieka, o uniwersalnych sprawach, które mimo czasu ostają aktualne. Dumam też, że moje zachopienia tradycyjną muzyką mają swoje drzewo w pierwszych wspomnieniach lemkiuskich melodii, jakie poczułam doma. Podobnie jak w innych obszarach mojej twórczości, nie próbuję rekonstruować, a nie odtwarzać. Interesuje mnie raczej twórczy dialog z tradycją, budować sztosy nowe na jej fundamenty, dopełniać to o swoją wrażliwość, współczesny zwuk i osobistą interpretację. Co chciałaby, żeby ktoś, kto pierwszy raz wzrit twojej roboty, zapamiętał nie o technici czy wystawach, ale o tobie. Joanna Fuczko. Chciałabym, żeby wzrił przede wszystkim człowieka, który przez sztuku próbuje lepsze zrozumieć siebie i świt. Nie tworzył za to, żeby dawać odpowiedzi, ale żeby dawać widania, opamiat, dostomennist, przynależnist i to, co ostaje z historii w następnych pokoleniach. Kiedy moje roboty spryczynią, że ktoś się na chwilku zatrzyma nad swoją historią, przypomnę sobie rodzinne historii albo dać widania o to, co sam nosi w pamięci, budu mała poczucia, że zadziało się sztosy ważne. Dziękuję. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Poczujete teper program z archiwu Radia LEM FM.
1: Arkadij Alechenko, progres Ivanovovoj choroty.

Ale właśnie zaśpił.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Tout devrait.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisk oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe, guzeriami do gory, kołosiom dolejno.

jak mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołek z Michała, tak, ty s***, ja się nauczę po polsku.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do domu, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę wertania. Uż tylko projdenych dorych, uż nohy bolat, kiedy się kuriat gore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderci jalecy. Už sama prosia, ani zašľaha put, už spýtťane vtíče. Stan, nebože, pizri. Po vutovčení doroži, na šapku bilši od kamenia, s projatým klekaňom ňaňu žene gutobisen. Stan, posúchaj, zvlečená guputy obderta, sumit jalejča.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżden.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 1, 3 sierpnia januara 1947 roku. Pisze Justyna Kędzierowska do Michała Saweny, Frankfurt, pod datą 24 listopada 1946 roku. A nasze powodzenia wyznate, bo jesteś dowidale od połcha Andrzeja, jak się nam powodzić, jak nam dobry jest, nas sorok rodyn w Polanach. Nasze sestry pisale do połcha, że sąd tu bliżej koło Tarnopola, żeby ich dajak dostawał. Wsi ludzie się dowidują w Ameryce za swoje rodyny, a moi bracia tak o mi zabyli. My zeszli na wielką bidu, goły z mojej bosy, a jeszcze strachu mamy dost. To was proszę, Michale, znajdź Boga i odpiszcie mi, co one żyją, a jak żyją, to ich pozdrowte od mene i proste ich, żeby do mene napisali. Michał Sawina dodaje od sebe, że on liczno nie znaje tej krajankę Justyny Kędzierowskiej, no dumat, że jej brat, Andrzej Buchel, ma znajdować się w Chicago. Jeśli by on i Lydach to drugi z rodziny chodził napisać do niej, to adres jest Polany, Poczta Krępna, Powidziasło. Mszana, Powid Krosno. Anna Chudyk donosy do swojej bidi. Anna Chudyk w piśmie do kuma Stefana Honczara w Johnstown, Pensylwania, opisuje swoją bidu. Wyjechali wsi do Sowieckiego Sojuza, a potem jej mąż z bratem leszyli rodyny i próbowali wrnuty się nazad do seła, no nie udało się im perejty czerez hranyciu. Tak one wrnuli się jak rodyni. Filip skazał żeni, żeby ona z dietmy próbowała wrnuty się, a on predezanymi pizniejszy. I Anna Chudyk z trojima dietmy wybrała się w drogu i wrnuła się szczęśliwo do swojego seła. No minuło już 7 miesiąci, a muża z dwoma synami jeszcze nie doma. Pisze Anna Chudyk, że w Rosji to najbardziej nie lubiło się im, że nie znali, kilo zaroblat. Na jedło jeszcze mogli zarobić, ale na łachy nie mogli odłożyć. Pajza Kopcza, Kowal, gladaje rodynu. W piśmie w redakcji Karpackiej Rusy z Seła Bortne, pod datą 12 grudnia 1946 roku, piszut. Pajza Kopcza z rodu Kowal poszukuje rodnego brata Leszka Kowala, Iwana Bawolaka i Ulku Bawolak, zamieszkałych w Ameryce. Proszę pisać na adres Pajza Kopcza, Bortne, Poczta Sankoła, Powid Gorleci. Łukaczynów w Maplewood, New Jersey, pyszut z seła Kwiatonia, koło Uścia Ruskoho, pod datą 7 grudnia 1946 roku tak. Co się tyczy do nas, to my, dziękuję Bohu, zdrowy, a powodzenia moje dost płanne, bo się człowiek nie może po wojnie pić wychnuty. Nie choden gospodar prychować tycz, bo jak maje pacia albo tela, to prydut w nocy z lisa złodije i wozmut. W nas nazywają ich banderowciami. One przyszły desy ze schodu, jest ich tak duże, że napadają na polskie wojsko i rozbrojują. Zastają ludom na drogach, jak idą do Gorlic, odbierają groszy, kożuchy, babskie i chłopskie. Z dobrych czerewik wyzywają ludzi i puszczają bosych do mił. Tak gospodarka w nas czerez to upadat i mene teper spitkało nieszczęścia. W wtorek byliśmy konią w Gorliciach, a w czwartek kin zachworił i zakrasme zohnali ludy, bo było w nocy, to kin zdoch. To taka w mene gazdziłka. A na drugi dzień przyszedł do Kwiatoni z Rosji list od Nikifora Muczky, to pisze, że harasem chmer w Rosji. Na samego zdwycha go chowali. Dowidujesz się o naszej cerkwi i uczytalej, to z Uścia Jegomość pojechał z ludmi do Rosji, a prawosławny ostał się. I teper w Uściu w prawosławnej odprawla baciuszka, a w starej cerkwi polski ksiądz. W Kwiatony w naszej starej cerkwi odprawla baciuszka, a z prawosławnej cerkwi w Kwiatony zrobili romacki magazyn. Szkołu mamy w Kwiatony murowaną. W 1888 roku jej dokończyli. Uczytela mamy, lem dity uczać się na polskim języku i to wsiady tak po naszych sełach na Lemkowszczyni. Dowidujesz się o tety i wołczakani z Medwerzochu. To one żyją, ale pereszli na baptycku wiru i cyslagwaniu. Nie wirjat w cerkoł i żadne obrazy nie przyznają. Lem tak się same jako symulat. Jarosław Hulkiewicz, syn Josefa Hulkiewicza z seła Peredmiścia Dubeckoho, nachodziaszczy się teper w biżeńskim taborie w angielskiej okupacyjnej zonie,

Przesłał przez Maksyma Kodu w Monaka, Pensylwania, pismo, w którym dowiaduje się zarodyczył, jakie dawniejsze żyli w New Yorku. Kto by znał onych, albo o drugiej rodzinie Jarosława Chwilkiewicza, prosimy napisać w redakcji Karpackiej Rusy. Rozalija Dwączyk po rodzinie Szlanta, Diuka Hryca i Ulkę Szlanta i z Łosia, Gorlicka Opowita, hladaje krewnego po mórzu Hnata Karpiaka i po swojej stronie Jurka Swysta i jego sester Tekli i Melanyi. Mórz Rozalii Dwączyk jest rodem z Sela Kunkoła. Prośba przesłana przez Ewę Nowak w Kalifornii. W piśmie od Ewy Nowak neskazano desej czas żyje Rozalija Dwończyk. To jej rodyna może napisać do Ewy Nowak. W tomże piśmie Anton Wróbel i z Łosia dowiaduje się za swoimi sestrami Maryną i Anną Kolynyk w Kalifornii. Rozdzielane w Sowieckim Sojuzie. Seman Kołtko w East Pittsburgh, Pensylwania, dostał pismo od sestry Anny Kocur i Tarnopolskiej Oblasty. Pod datum 30 września 1946 roku ona pisze tak. Pismo ja od tebe otrzymała, za które ty duże serdecznie dziękujesz, to ty jeszcze o minę zabyłaś. Ja teper przeżyłam ciężkie czasy, bo ja wrze starsza, a wse jeszcze muszę staraty się Michałom, który został kalikom, sztany o swojej syli nie wstanę. To wielka kara przyszła na mnie i nie znam, jak ja to wse przetrzymam. Cił to tu nóżdu. Doma jakśmy byli, to takoż poniszczeno, bo tu koło nas chaty popalene od frontu, ale i tak lipsze doma jak heł. I teper mamy nadzieję, już to budemy doma. Ale jak skoro, to nie znamy. Bo chato się pozmieniało, jak pierwsze było. Bubniak stary chmer. Mam trzy diłki zamożne, to one się mną trochę starają, ale teper na każdego ciężko. Dwoje mam jeszcze koło sebe, ale to ty jeszcze słaby do praci. Tarnopolska Oblast, Kozlow Rajon, Seło Chodaczki Wielki, Anna Kocur. Peredaj pozdrowienia bratu Wasylowi i jego dzieciom od nas wsich, tak samo Oryni. A teper Dmytra Tylawskiego Diłka się dopytuje za swoimi bratmi, czy wy nie znacie czasem onych, Andryju albo o Syfi i o Wasylu, albo o sestrach Olenie i Ulki. One są z tych Tylawskich, że mieszkali koło Cyganiu. To peredaj im adres do niej. Adres taki sam jak i do mnie. Ewa Drexler po rodyczach Dudycz w Akron, Ohio, dostała dwa listy od pereselenciu z Seła Wysoła, Gorlicka Opowita. Pierwszy od Aleksandra Durkota, a drugi od tutiacznej sestry Anny Ryżyk po rodyczach Czaczo. 1. Aleksander Durkot pisze pod datą 29 listopada 1946 roku tak. Donoszu tobie, że to list ja dostał, za który serdecznie dziękuję. I pierwszy list ja dostał, który ty pisała 30 marca, ale ja tobie nie odpisywał, bo heł sud twoi brate Leon i Wanio, a także Anna, to one tobie odpisywali. Teper napiszu tobie trochę o naszej Wysoły. Nas jest heł razem w jednym seli koło 120 rodyn z Wysoły. Teren jest trochę chorysty, ale dużo lepszy jak u nas doma. Kamienia neje i zemla jest dużo lepsza. Sady mamy tak samo harne. Nam się zdaje tak, jakbyśmy byli chłysowi, bo zmy same swoi w tom seli. Chyba jest dwie familii z Szkwirtnoho, a trzy z Regicioła. A to też to ty o nich piszesz, że wychodziac z Wysoły, to już sód tutaj my. I Artemycha stara też przyszła. Zostało chłysowi jeszcze coś 15 rodyn i to tak, że to się Polakom kłaniają. Dowidujesz się, jak się nam powodyt na nowej zemli. To z tym jednym dobry, że już nikt ty nie skaże, ty Rusinie, albo ty Ukraińcu. I donoszu tyż, to twoja mama chmerle. Chowali ich witorok przed puszczaniem. I makarycha Olena chmerła na druhu matku biżu. Zostało same roditej. Twoja sestra Anna teper oddaje najstarszą diłku Ulku za hojsakowoho syna Aleksandra. Proszę cię, pozdraw tam od mene kowala Michała i perekasz im, że ich sestra Anna heł jest dejmy. I pozdrow wszystkich wysowianiów w Ameryki. 2. Anna Ryżyk pisze tak. Oto ja, twoja sestra Hania od Kłapa. Wydałam się do Mryśka za Wasyla, ale win, że pomer jeszcze w 1941 roku i ja ostała się sama z dietmy. Dwoich synów się ożeniło, a jeszcze mam dwie diłki. Ja chcę dowidaty się za swojej sestry, za Martu, Tacku i Orynu, do one teper prożywają i ty zdrowy, bo ja nie mam żadnej wiadomości za nich. Pierwsze one prożywali desy w Brooklynie. Ja by tebe duże prosiła, żebyś się dowidała za nich i podała im mi adres, aby dekotra napisała, jak się im powodyt. Teper donoszu tobie, że to ja zdorowa z ditmy, jak ochoj tobie żałaju. Prożywamy teper na nowej gospodarci na Ukrainie. Powodyć się nam tak, jak to ludziom pereselenym. Wse człowieka ciągnę tam, gdzie się kto rodył, to i nas.
ale może i tu przywykniemy pomały. A odpisz mi zaraz, bo my znowu majże ciła wesoła razem w tom seli. Tarnopilska oblast, monasteryski rajon, Nowa Huta Seło, Ryżyk Anna. Ewa Drexler pojaśnia, że sestry tej Anny Ryżyk nazywają się po mużach Marta Kuryło, Orena Zolak, a za tacku nie znaje.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Relat tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek, 26 lipca julia 2026 roku. Desiat roku temu popraszczaliśmy Władyku Adama, autor dopisu z historii Seweryan Kosowski. 24 lipca julia wypełniła się 10. rocznica śmierci archiepiskopa Adama Dubeca, pierwszego prawosławnego władyki onowlenoj po blisko 300-letniej pererwi historycznej permyszczskoj eparchii. Fakt tot, jak raz był wydymy w jeho episkopskim 33-letnim służeniu. Za jeho służenia na Lemkowyni powołał się nelem postawety eparchialnej struktury, ale sam osobą Władyka Adam przyczynił się do czyslennych remontów pamiatkowych lemkiwskich cerkwi i budowy nowych, przy tym, że powołał się przywernuty kult Preświatej Bohorodyci na Światy Horjawir. Z pokolenia doświadczonych. Aleksander Dubec narodził się 14 sierpnia augusta 1926 roku w Florencji. W czas tot na Lemkowyni rozpoczynał się proces odrodzenia prawosławia. Seret tych, kto powertał do wiry predkił, byli i florenczany. Mało to znaczenia i w późniejszym życiowym puty buduczoho Władyka Adama. W rydni chyży Dubecji w Florencji prawyli się pierwsze prawosławne bohosłużenia. Za klawselinę pobudowano czasowni. Znaczucze wlejania na jego formułania mał to dyszni prawosławnej duszpaster Florenki, otec Petro Taranowski. Gestapo w 1942 roku aresztowało widcia Aleksandra Dubeca, Wasyla, jaki zginął w niemieckim koncentracyjnym łagrze Auschwitz. W czasie wojny Adam Dubec postąpił do ukraińskiej uczytelskiej seminarii w Krenicy. Koniec wojny dla żyteli Lemkowyny był początkiem dalszych tragedii. Bilszenycz, 40 florenckich familii, wyjechało do Radzieńskiego Sojuza, a Neodołcha w 1947 roku totyż to ostale byli nasylno wyseleni w ramkach akcji Wisła. Rodyna Dubecji unaszła się w Michałowie na Nyżnym Szlesku. Toczno 7 lipca julia 1947 roku do Michałowa zjechali z po niemieckiej stacji w Lubini 33 rodyny z Florenki. Tyżden przed Lemkami do Seła przybyło 21 rodyn z Chomszczyny. Po pierwszych chwilach traumy florenczany zaczęli organizować się duchowo. Anet otec Stefan Bihun do weselienia niósł posłuchu wo Florencji, odsłużył weczerniu w poniemieckiej chyży, w porachach kotroj naszła się druha z rodyn floryńskich Dubecjów. Jak wspominali rokami najstarsze parochiany, przeznaczyli one na cerkowne potrzeby dwa wielkie pokoi, a same z rodyną perenesli się do dwóch mężczych. Świaszczenek i episkop. W 1956 roku na zachodnich zemlach pomarła maty buduczego Władyki Maryja. W tym samym roku 30-letni Aleksander Dubec wstąpił do warszawskiej prawosławnej duchownej seminarii. W 1964 roku zakończył studia na Chrystiańskiej Bohosłowskiej Akademii w Warszawie ze zwaniem magistra bohosłowia. Wnet zaczęło się jego świaszczenicze służenia. W listopadzie, novembrze 1964 roku był wyświadczony na diakona, a 30 stycznia, januara 1965 roku przyjął jerejską hierotonię z rąk metropolity warszawskiego i ciłej Polszczy Stefana. Takoj od razu był przeznaczony służyty na rydnych zemlach. Czas to był znaczuczym, kiedy na Lemkowynu powertali już pierwsze wyselenci. Pierwszą parochią motcia Aleksandra Dubeca była Wysoła, z doczerniu cerkwiu w Blichnarci. A Neodołcha stał parochą Kalnykowa przy Peremyszle. Od tamale już sorogletniego świaszczennika przyznaczono służyty do Sanoka, z którym, jak się pak wkazało, złuczył swoje życia na dalszych 50 roku. 18 sierpnia januara w 1983 roku metropolita Wasylej postrych odcia Aleksandra Dubeca w monaszestwo z imieniem Adam. Następnego dnia na Świato Jordanu był wozwedeny w archimandrytu. Historycznym momentem był 30 sierpnia januara 1983 roku, kiedy Jeromonach Adam był hierotonizowany w episkopa, ostajuczy wikarnym władyką warszawskiej eparchii, tołdy jak episkop lubliński. O 8 miesiącu z dniem 29 wersnia septembra 1983 roku Władyka Adam był przyznaczony na katedru reaktywowanej po takoj 300 rokach prawosławnej peremyszskiej eparchii, nazwanej jak peremyszsko-nowosandecka. Ingres odbył się 30 żołtnia oktobra w cerkwi Świętej Trójcy w Sanoku. Spadkowina dla buduczych pokoleń. Roky episkopskiego służenia na historycznej katedrze permyszskich episkopiów były znaczucze dla odrodzenia nelem schidniego chrześcijaństwa na tych zemlach, ale też doweli do rozwytku nacjonalnej kultury, co mało znaczenia, protoż to władykom eparchii obnymajuczej Lemkowynu był syn tej zemli. Jego staraniom poklikano do życia nowe parafii i pobudowano nowe cerkwy maryńczyma w Gorlyciach, Krenicy, Riaszowi, Regietowi, Bilanci, co pereneseno świątynię do Rozdzila.
wartat spomenuty, że zawdiaky władyci Adamowy w 1985 roku wyświadczano w Zyndranowi pierwszej po drugiej światowej wojnie prawosławnej chram na Lemkołyni. Powiało się też odbudowaty kapliczu w Tylawi, na miejscu, gdzie kolesy stojała prawosławna cerką, jak też odbudowano na nowo komanecku cerką, jaka zhoriła w 2006 roku. Archiepiskop Adam poklikał też Murski prawosławny monaster pokrowy Preświatej Bohorodyci Husowi. Osredok prawosławnej kultury Elpis w Gorliciach, czy prawosławny osredok miłosierdzia Eleos w Gadyszowi, zapoczątkował upeczatania wydawnictw w reaktywowaniu jeparchii cerkownego kalendaria i czasopisu Antyfon. Za jego błogosławieniem osnowany był młodzieżny jeparchialny chor Irmos. Jedną z najważniejszych podii było przyczeslenie w 1994 roku do Lyku Świętych świeszczennego uczennika Maksyma Sandołycza. Była to nie tylko pierwsza kanonizacja w historii Lemkowyny, ale i pierwsza w ramkach polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy. W 2007 roku moszczy świętego torżestwenno pereneseno z Ordyni do cerkwy Świętej Trojcy w Gorliciach. Władyka Adam wielomiścia poświadczał zberichaniu historii i lokalnych tradycji. Po jeparchii przypominano 1000 litia kreszczenia Rusy, 2000 litia narodzenia Gospoda Jezusa Chrysta, czy nastupających ricznic tragedii Talerhofu i akcji Wisła. Zawdiaka jego podpory onowleno tradycję bohosłużeń na świecie Hori Javir. Jest też bezsumniwne, że historyczna kaplicia była wratowana i modernizowana za sprawą prawosławnej cerkwy i jej wiernych. W 1997 roku odbyło się prosławienie sanockiej cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci. Przypominał znaczenia wczynia buduczych pokoleń rydnego języka, cytowania. Rydna besida to osnowa, na jakiej zrasta duchowo i kulturowo każdy naród, a osobliwo w każdego narodu, aż to żyje bez drżawnosti rozsijanej między inczyma narodami. Rydna besida, wira i jego kultura je tym faktorom, że to dozwala diemu zbereczy swoją dostomennist. Kole wtratysz rydnu besidu, to naśladkom toho je zatraczenia narodu, rydnej wiry i kultury. Proto każdy naród zbericha rydnu besidu jak swoją wielką światist. Bez rydnej besidy nic narodu, win znika razem z zatraczeniem besidy. Toto potichać za sobą i wtratu rydnej kultury i często rydnego obrzędu. Protoż to besida to serce narodu, nit besidy, nit narodu. Cytuania za zwernienia do wiernych braciów i sester, a osobliwo do młodzi Peremyśko Nowosanczywskiej Jeparchii, niechaj bude wola Twoja, Gospody, duchowy zapowiedź archiepiskopa Peremyśkoho i Nowosanczywskiego Adama, Lublin, Sanok 2021, wydawnictwo Towarzystwo Ukraińskie, w oryginali po ukraińskie. W dalszym posłaniu władyka Adam przypominał, że świeszczenno służyteli powinny zwertaty się do wiernych ich rydną besidą. Dalsze cytowania. Duchoweństwo stoi najbliżej do duszy narodu i lepsze je jednomu dostosować się do gromady, niż na oborot, przy czym wse z poszaną trzeba odnosyć się do zbereżenia tradycji i rydnej ludziom besidy. Świeszczennik, że besiduje z wiernyma nie rydną im besidą, nie pastyr im, a najmyta. Dneske hidni naszych dity nie wczycia w szkołach rydnego języka, to nasza tragedia. Proto najświaszczennike, które żełają dobra swojej cerkwy, zadbają, żeby wszystkie dity kończe nawczali się na nauci zakonu Bożoho, besiduaty i czytaty rydnym językom. Pisał w posłaniu cerkwa i rydna mowa. W czas służenia na sanockiej katedrii władyka Adam podtrzymywał nacjonalną kulturną działalność. Od początku pierwszych lemkiwskich watr, 1983 rok, był ich przychylnikiem i brał w nich uczest. Podporył funkcjonowanie pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Za jego błogosławieniem radio nagrywało wszelijakie cerkowne świata ta podii. Na Rizdwo w 2015 roku składał specjalne żołania dla słuchaczy. W jednym z interwiu zaochoczał słuchaty rydne słowo, które sztoden moszczuty w efirii lemkiwskiego języka. Odczuwał, osobliwo jak doświadczony weselinium, związek z tym, jakim nie powęło się wernuty na rydną zemlu. Proto też władyka przychodził z pasterskim służeniem do wiernych na czużeni. Ważną podiją w historii parochii Świętego Michała Archangela w Michałowi były upamiętnienia 50. rocznicy akcji Wisła i za jedno rocznicę organizacji religijnego życia weselenych. Do wiernych przybyły archiepiskop Jeremija, tołdyszni władyka wrocławsko-szczeciński, na obszary jeparchii nachodycia Michaliwska parochia, ta jak raz archiepiskop Adam. Symboliczne było, że to władyka Adam, jak urodzenec Florynki, po 50 rokach przyszedł go swoim dawnym sąsiadom jak archipaster. Pierwszej władyka odrodzonej peremyszko-nowosandyckiej jeparchii Achmer 24 lipca julia 2016 roku w Sanoku. 27 lipca julia pod wedieniem metropolity Sawy odbyły się zaupokijne bohosłużenia, po czym tiło władyka Adama było perewezene do Krynyci, gdzie spoczął pod miejscową cerkwią świętego Władimira Wielkiego, takoj paru kilometrów od rydnej Florynki.
в ден 10-ї річниці смерті 24 липня Юлія 2026 року в Криницькому храмі молитовно припомянули життя владики Адама. Богослуження очолював наступча на катедрі архієпископ Паїсій владика Перемишсько-Горлицький. Вічна пам'ять, владико! Вівторок, 28 липня Юлія 2026 року. Русини із Мадярська у Войводині. Автор вісти Петро Медвід. Передпослідній тиждень Юля 2026 року численна група русинів з Мадярська навштівила Войводину, щоб посмотрити край, де живуть русини у Сербії, і розвивати співпрацю. Інформував о тим професор Михайло Фейса, председа організації «Руська матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації з Мадярська, окрім чого, були Віктор Крамаренко, говорча русинів у парламенті Мадярська, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, а й професор Михайло Капрал, директор Русинського научного інституту імені Антонія Годинки в Будапешті. Як інформував Михайло Фейса, русини із Мадярська посмотрели собі веце міст, де жують русини, а так само били і в столиці Войводини, Новим Саді, де навштівили філософічну факультету університету в Новим Саді, а так само інститут про культуру войводинських русинів. В славістичному семінарі філософічної факульти гостю привітала бібліотекарка Нада Усанович-Ашаня, яка пририхтувала книжки, в котрих пише ся о мадярсько-русинських наукових контактах, і Михайло Капрал до бібліотеки подарував свою публікацію «Карпато-русинське поселення». На стрічі в бібліотеці направлені були і нові плани співпраці, наприклад, о рихтуванню книги о русинських прізвисках, котрі суть пов'язані із областями в Мадярську. В Інституті про культуру войводинських русинів дискусія, яку модерував Михайло Фейса, була заміряна на нового представителя русинів в мадярському парламенті Віктора Крамаренка, котрий бесідував о обставинах русинів в Мадярську, кодифікації їх варіанта русинського язика і будучності русинів у тій державі. На дискусії брала участь і Гелена Медєші, котра подарувала гостям декілька публікацій, яке видав Інститут про русинський язик, літературу і культуру. Скансен в Бардейовських купелях по обнові привітав навштівників, автор вісти Петро Медвід. Музей народної архітектури в Бардейовських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Як інформувала Даша Єленьова, говоркиня Прешівського самосправного краю, котрий є зряджувателем того найстаршого на Словакії скансену, реконструкція була реалізована в рамках черезграничної співпраці. Реконструкція принесла ревіталізацію 20 об'єктів, включно дерев'яних храмів, дзвониць цих набивання. Оновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бардейові про людей підчас стародичного ремесленного дня в неділю 26 юля 2026 року. Місце, де історія заховалася в найаутентичнішій подобі. Скансен перейшов велику обнову в рамках черезграничного проєкту «Інтерек Польща Словакія 2021-2027». Проєкт під назвою «Музей Мій Часопростор» реалізувала Župна інституція в єдної з партнерським музеєм ремесел в Польському Корошні і з цілковим розрахунком 3,9 мільйона євро. На словацькому боці представлює інвестиція майже 2 мільйони євро, в рамках чого найвизначнішу част представлювали фінанси з Європейського фонду регіонального розвитку. Фінансування було так само і з державного розрахунку, а розрахунку ПСК. Цитування. Скансен в Бардейовських купелях є місцем, де історія нашого краю заховалася в тій найаутентичнішій подобі. Обнова того виняткового ареалу – то інвестиція до культурної дідовизни, котру хочемо хранити і передати дальшим генераціям, повів председа ПСК Мілан Маєрський. Прашівського župана тішить, що музей має тепер ліпші обставини про активності музея, ліпші условия про навштівників домашніх і заграничних, що подля нього поможе ку векшій атрактивності регіону і цілого краю. Обновилося 20 об'єктів. Проєкт був заміряний на ставебно-технічну обнову об'єктів скансену. В рамках того вимінилися шиндлові стріхи, реконструювалися крокві, робили і далі роботи, котрі помогли ку охрані цінних історичних об'єктів. Ревіталізацією перейшло до в'єдна 20 об'єктів. Обновлені були і два дерев'яні храми, 7 хиж набивання, 2 господарські будови, сипанчі, дзвониці, ковальська шмикня, сушарня овоцини і далі об'єкти. Реконструкцією перейшов і гоблярський варштат, в котрим виникнув новий виставно-едукаційно-презентаційний простор, де можна організувати події, освітні активності і то цілий рік. Найстарший на Словакії. Скансен в Бардейовських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словакії і є найстарший. Виникнув у 1965 році і зохраняв унікатні приклади народного будування словацького і русинського населення северовиходу Словакії.
На приблизно 1,6 гектарові території є коло 30 об'єктів переважно із 19 і 20 століття, котрі презентують будування словацького і русинського населення в регіоні Шариша і Северного Земпліна. Домінантом є дерев'яний храм Святого Миколая із 1766 року, котрий до скансену перенесли із русинського села Збой. 46-та Лемківська латра на чужині. Пізрийте на тогорічний програм. Автор вісти Северян Касовський. Ближиться 46-та Лемківська латра на чужині, організована через Стоваришення Лемків. Загорить в днях 31 липня юлія, 2 серпня августа 2026 року Михайлові. Будемо, очевидно, ген і ми, радіо і портал медіальної групи LMFM. Перед самим латром запознайтеся з детальним програмом. Організатори пропонують не лише сценічне виступлення, але тіж багате в дискусії шатробесід, додаткові атракції, спортові змагання, лемчатка, зону атракцій для наймолодших, аж і сватання, рандкування. Дрібничовий програм публікуємо в дописі. Середа, 29 липня юлія 2026 року. Округлий юбілей Віри Гіріц, першої представителки русинів в парламенті Мадярська. Автор вісти Петро Медвід. 29 юля святкує красний округлий юбілей, 80 років, Віра Гіріц. То та родачка із Ужгорода довгі роки креувала русинський рух в Мадярську. В її особі капчаться рол політика, педагога і общественно-культурного діятеля. Народилася Віра Гіріц 29 юля 1946 року в Ужгороді до родини русинської інтелігенції. Штудувала філологію на Ужгородській державній університі. Оддалася за дальшу визначну особність русинів Маларія Анатазія Фединча, і з котрим переселилися на кінчу 1970-х років до Мадярська. По політичних змінах 1989 року залучилася Віра Гіріц до возродного руху русинів у Мадярську. Була єдиним із основателів общества русинської інтелігенції імені Антонія Годинки. В роках 2002-2004 і пак в роках 2010-2014 була на посаді председателки Вседержавного русинського самосправування. Так само в роках 2006-2010 була депутатом і в роках 2010-2014 председателкою Азовдовського русинського національного самосправування. У 2014 році народності меншини в Мадярську перший раз в рамках парламентних волеб могли вибирати собі і свого представителя до парламенту Мадярська. То ті волби виграла Віра Гіріц і була першою говоркинею русинів в мадярському парламенті. Свій мандат пак обгаїла і в роках 2018-2022. В недавніх волбах вже не кандидувала, маючи за собою три функційні періоди. Новіра Гіріц свій слід лишила і в культурному животі русинів Мадярська. У 2009 році в малярському ательєрі Атаназа Фединча створилася галерія Рутеня, котра многі роки своєю діяльністю презентувала русинське малярство і колекцію Атаназа Фединча. Від 2015 до 2018 року була головним редактором інформаційного часопису русинів Мадярська «Русинський світ» «Русин Вілак». Не треба забити ані на то, що є авторкою учебника під назвою «Русинська конверзація». Так само треба споминути, що у 2006 році була ініціаторкою того, що виникла Русинська бібліотека і музей, котрі своє обійщя знайшли в будові Вседержавного русинського самосправування в Будапешті. Під ведінням Віри Гіріц почали русини процес будування власних культурних інституцій, кодифікації русинського язика, видавання русинських учебників, словарів і інших книж. Припомнімо, що процес кодифікації русинського язика в Мадярську був завершений святочним виголошенням в Будапешті 11 новembra 2023 року. Головним кодифікатором був професор Михайло Капрал, і документ о святочним виголошенню підписував в єдно із Віро Гіріц, в тим часі представителку русинів в парламенті, і Віктором Крамаренком, тодішнім председом Вседержавного русинського самосправування, днес представителем русинів в парламенті. Віра Гіріц у 2006 році була нагороджена за визначні досягнення у сфері русинської культури, традиції, материнського язика і греко-католицького віроїсповідання премію імені Антонія Годинки. Уж як представителька русинів в парламенті Мадярська була ініціатором, організатором і покровителем культурного гала-програму, який щорік відбувається в Каштелу Штефанія в Будапешті під назвою «Шедеври русинського умільства». Так само була як представителька русинів в парламенті покровителькою многих культурно-общественних подій, святкувань, котре русинська комуніта в Мадярську щорік організує. Пані Віро, życzymy jeszcze mnoho Bożej błahodaty i zdrowia na mnohaja i błahaja lita. Animacja Lemkyni wskazana na prestiżnym międzynarodowym festiwale w Polsce.
Poznajte Joannu Fuczko. Autor besidy Natalia Moecka-Nowak. Animacja Echa o wtrati i pamiaty, inspirowana nasylnym weselinią Lemki z 1948 roku, naszła się seret najlepszych animacji w Polsce i wkazana była w hołownym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbył się w pierwszej połowie lipca-julia 2023 roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fuczko. Lemkiuska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fuczko, urodzona w 1993 roku, zajmuje się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmem Meszka di Tworyt w Zielonej Górze. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, Medyńczymach Warszawi, Toruni, Poznaniu, Wrocławi i zagranicą, w Niemczech na Tajwanii. Temy kulturno i dostobenenosty, wertania do koreniu i tradycji traktuje jak punkt wychodu do roboty w współczesnych mediach, takich jak animowany film, wideo i ilustracja. Od 2018 roku spółosnowatelka i członkinia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Film Echa zakwalifikował się też do czerwowego konkursu, bude prezentowany podczas Zahalnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów w Nowi Soli, Solanin Film Festival, jaki odbude się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta 2026 roku. Gratulujemy. Natalia Małecka-Nowak. Zacznijmy od osnął, bo pewno dla wielu naszych czytateli bude to pierwsza stricza z twoją twórczością. Od kale pochodzisz i jak to się stało, że jak raz grafika i animacja? Joanna Fuczko. Wychowałam się na Nyżnym Szlesku w okolicy Lubina, miejscowości Szklary Górne. Wyjechałam studiowaty do Zielonej Góry, tam pracuję i wedu pracowniu osnął projektowej grafiki ta predmety związane z animacją na artystycznym wydzieli Zielonogórskiego Uniwersytetu. Co najbardziej naturalnym dla mnie było poruszać się między różnymi obszarami sztuki. Grafika dozwala mi dumać obrazom, symbolom i znakom, a animacja pozwala uczyć wieloseretki, obraz, ruch, zwuk i różne plastyczne techniki. To medium odkryte na eksperyment i budowania narracji, co jest mi osobliwo bliskie z ohledu na moją interdyscyplinarną praktykę. Nie zaczynam od wyboru techniki, ale wychodzę od potrzeby opowiedzenia temy i toho, żeby najty dla niej odpowiednią formę. Mieszkasz i robisz w Zielonej Górze, wczysz na uniwersytecie. To dost daleko od Lemkowiny. Czy taka geograficzna odległość zmienia też to w sposobie, w jaki dumasz o lemkiuskosty, lechsze czy tjachsze z dystansu? Joanna Fuczko. W Zielonej Górze mieszkam od 14 roku. Czuję, że to miejsce, które mogę nazwać domem. Nawiązałam heł welorelacji, heł prochodet moje życia. Paradoksalny dystans od Lemkowiny pomich mi pizrity na swojej koreni z większą uważnością. Nie próbuję odtworzyć świt, którego sama nie znam. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób to ta historia dalej dzieje w czerwowych pokoleniach i jak wleje na poczucia dostomennosti. W twojej rodyni lemkiuskist jest tym, co jawni funguje, czy raczej czymś, co musiłaś sama odkrywaty i wyciągnuty od dorosłych? Joanna Fuczko. Z moimi najbliższymi wszyscy znali od kale sud nasze didowe. A moi rodynni chyży besidowaliśmy po polsku, ale w chyżach didił. Na rodynnych torzestwach, osobliwo na wesilach, jawlał się lemkiuski język. Nie była to jednak szeroko omawlana sprawa. Pamiętam też, że rodycze raczej nie namawlali nas do afiszowania się drobny ciamy naszego pochodzenia, na przykład w szkoli. Dnes znam, że przybywali nas ochoronyty przed negatywnym doświadczeniem i niezrozumieniem, które same przeżyli. Już jak dorosła osoba, starała jem się doznaty wece o życiu Lemkiu peret weseliniamy. Czytała jem Reinfusa, poznała jem twórczość Nykofora, hladałam w dostępnych terenowych nahraniach i dokumentach. Do odkrycia ostało jednak, co to ta dostomennist znaczy dla meny jak człowieka, żeny i artystki. I mam poczucia, że to widania furt jest otworene. Właściwie wykrzyna mojej twórczosty jest probą hladania czerwowych odpowiedzi. Kole pierwszy raz podumała jest, że lemkiuskie koreni to nylem prywatna rodzinna sprawa, ale też tema, którą chcesz perenesty do swojej sztuki. Joanna Fuczko. To nie był jeden konkretny moment, raczej długi proces. Z czasem zrozumiała jem, że nie dają zwidań wykluczni o lemkiusku dostomennist o swoją historię. To są zwidania o pamięć, spadkowynu i o to, co z minułosty ostaje w nas, aż i tołdy, kole nie wse znamy to nazwaty. Pewnie z tym bardzo ważnym momentem była śmierć mojej baby.
To gdy dotarło do nie, że bezpowrotno straciła jem możliwość dawać ważne zwidania. Poczuła jem też, że było przerwane jakieś bardzo osobiste pouczynia z lemkiuską kulturą, takie, co trochę nie dast się już odbudować w takiej samej formie. Dumam, że to gdy temat dostomenności, że coraz bardziej wydymo zaczęła się jawlaty w moich robotach. Nie interesuje mnie jednak to, żeby ilustrować historię, czy wierno odtwariaty tradycyju. O wiele bardziej interesuje mnie to, że to dzieje się medze pamięciu o tym, co teper, medze językami, kulturami i doświadczeniami. Staram się budować swoją opowieść, dawać nowe znaczenia rytuałom, ryczom i wspominam, które otrzymałam w spodkołyni. Kiedy moje roboty poruszają inczych, to pewno jak raz za to, że wychodzą z czochosy, że to jest bardzo osobiste, ale też leszają prostir, żeby każdy mi najtywnych swoją historię. Zanimasz się ilustracją, animacją, warsztatową grafiką, też muzyką. Czy to równoriadne języki, czy jest jeden, w którym czujesz się najbardziej w sebe? Joanna Fuczko. Poruszania się między różnymi dyscyplinami daje mi wiele swobody. Najczęściej hladam toho medium, które możliwi najlepsze daje mi opisać to, co w danym momencie staram się zimaty. Nie zaczynam od zwidania jak choczu pracowaty, ale od toho, co choczu perekazaty. Każdy zasposobił jedlania naturalnej swój, kiedy wynika z autentycznej, szczerej potrzeby wysłowienia określonego doświadczenia czy emocji. Za to nie czuję, że muszę wybrać czy ograniczać się do jednej dyscypliny. Każda nowa technika otwiera przede mną inny sposób dumania i pozwala dostarczyć w tej samej temi sztosy, to skoro jem nie widziła. Lublu ten moment, kole forma nie jest z chory riszena, ale rody cię równoległo z procesem odkrywania. Co trafiło się ty, że jakiś konkretny przedmiot, znymka albo wspomnienie z dzieciństwa uruchomili potrzebę, żeby zrobić sztosy na to tu temu, sztosy, co może by było nazwane początkowym punktem. Joanna Fuczko. Tak, pierwszą robotą, która odnosiła się do moich lemkiuskich koreny, był met baby. Niewielki przedmiot zrealizowany jeszcze podczas studii. Składał się ze słoika medu, który był wkryty chustą mojej baby. Słoik pomieszczony był na surowym, drewnianym cokoli z małym krestyką pomieszczonym na wkryci. Towarzyszyło mu nagrania kolady, którą śpiewała ją po lemkiuskie. Inspiracją był żest, który robiła moja baba fotyja podczas świata. Kreśliła medom znak kresta na czołach domownikiu i żałała im tym dostatku i słodkoho życia. Welorokił była jem przekonana, że taki zwyk praktykuje się w każdej polskiej chyży. Podobnie dumałam o myciu gamby w łodzi Chmiejnicy, w której nachodzili się drobne groszy. Aż od mamy jem się doznała, że to ta tradycja ma jelemkiłskie koreni. Bars poruszył nie to drzest prostej, a jedno bars czutliwej, w którym nachodyło się wielo starania o druhoho człowieka. Zaczęła jem dumatę o tym, jak o czymś wece, niż lem światocznym zwyku. Stał się dla nia symbolem pamiaty, opiky i peredawania czochosy dale. Podumałam, że może to drzest perenesty do swojej roboty, perenesty tradycyju, a raczej pamiat o niej w obszar sztuki, nadaty mu nową formę. Tołdy jeszcze nie znałam, że motyw medu ostanę ze mną na welorokiu. W czerchowych realizacjach wertała ją do neho, odkrywałam nowe znaczenia. Kiedy małabyś w paru reczyniach pojasnyty komusy z zony, czym je dla tebe byty lemkynią, ale bez sichania po definicyju z podrucznika, jakbyś to uniała? Joanna Fuczko. Słownikowa definicja pewno by brała do uwagi doświadczenia weselienia, określeno terytoryju, język, kulturu czy religii. W moim doświadczeniu nie mogę się bezpośrednio identyfikować z tymi wszystkimi elementami. Wrodyła jem się po akcji Wisła. Moja rodzina pochodziła z Lemkowyny, Merzyńczyma zoseł Czerna, Berest i Bogusza, ale ja wrodyła się już poza tym regionem. Rozumiem lemkiuski język, znam welopiseń, ale nie chosnuję języka na sztoden. Czuję jednak, że to ta historia jest częścią mojej dostomenności, mimo że należy już kus do inczej realności. Jak raz w tej niejednoznaczności bytia w pozycji pomedze, zrodyła się potrzeba badania swojej dostomenności potomkyni lemkiu jak jawyska, która się furt zmienia, dryfuje mydze tym, co było, a tym, co jest. Czochosy nikoli skorsze nieokreślonego raz na wse. Sztuka daje mi jak raz możliwość łagidnej eksploracji tego stanu. Wielu naszych czytateli zna lemkowynu od wrodzenia, besiduje po lemkiuskie na sztoden. Ty opisujesz swoją relację z językiem, jak sztosy, to jest daku z barże porizane, odtwariane z pamiaty. Ty czujesz się często to da jak wykluczena, niepełna, czy może iszczy da jak inaksze. Joanna Fuczko.
Z jednej strony rozumiem i pamiętam wiele swiu, znam śpiewanki i rozpoznaję zwłoczenia języka. Z drugiej znam, że nie chosnuję ho nasz toden i nie mam doświadczenia osób, które wychowywali się w sredowisku, gdzie był przysutny każdego dnia. Nie odbieram toho jednak jak czegoś, czego małabym się hańbyty. To prosto moje doświadczenia. Jak raz za to w moich robotach, często pojawiają się pojedne słowa, fragmenty, kawałki pisań czy fonetyczny zapis. Nie potrzebuję udawaty, że znam język, ale wkazuję pamięć o nim. Dumam, że pamięć też może być formą przysutności, aż i koleje niepełna. Sam język jest dla niej bardzo ciekawą i inspirującą temą. Zachopluje nią jego płynność, różnorodność i to, w jaki sposób buduje przywiązania i tworzy małe wspólnoty. Na przykładzie lemkowiny bardzo dobrze widno, jak dzieje ten proces, aż i miejscowości, które są oddalone od siebie o paru kilometrów, mogą się językowo różnić. Jedni będą czuć silniejsze wlejania polskiego języka, a inni słowackiego czy madziarskiego. W efekcie to te same rzeczy, co jawiska, mają różne nazwy, zależne od tego, z którego są cała. Język ostaje żywym, ewoluującym tworom, który jest odkryty na wlejania i pronykania. Podobne jawiska obserwują w piśniach, które występują w różnych wariantach i mieszają się między sobą, regionami, czy aż i kulturami. To dla niej dokaz na to, że hranyci nie wse są wydymy i postyjny, a w konsekwencji pronykania rodzia się krasne i wartisne riczy, aż i kole ciężko ich jednoznaczno sklasyfikowaty. To dla niej jest krasne jawisko i bardzo się inspiruje. Porusza dnia też mocno to, że mimo tej różnorodności i historii wyselin i rozbycia lemkiuskiej sospilnosti, to język peretyrwał. Dalej żyje, furdzie chosnowany i peredawany następnym pokoleniom. Dumam, że język ma wielką siłę. Jest nylem nositelem pamięci i dostamenności, ale też sposobem opisywania realności. To jak raz przez język możemy lepsze rozumieć minułe i sposób, jak dawniejsze postarichale świt. Czy masz takie obawy o reakcji na twoją sztuku ze strony lemkiuskiej wspólnoty, że kto se powiesz, to nie tak, to nie nasze, a w nas było inaksze? Joanna Fuczko. Czuję, że opowiadam hołowni o swoim doświadczeniu. Nie próbuję by się duwaty hołosom ciłoj so wspólnoty, a nie wkazuję jedną opowieść o lemkach. Moje roboty są bardzo osobistymi probami rozumienia swojej dostomenności, która składa się z wieloch werstw. Co czasem się dopełniują, czasem ostają w napiaciu. Lemkiuskie korenie są jedną z tych najważniejszych. Nesą ciężką historię, ale też krasną, żywą kulturę, która ostaje dla niej niewyczerpanym drzewem inspiracji. Mam świadomość, że inni mogą postarichać to tu historię czysto inaksze. Dumam, że to naturalne. Nie jest jednego własnego sposobu doświadczania swojej dostamenności. Spiutworzy ensemble Prababa, który grad też piśni spoza lemkiuskiego kruchu, bałkańskie, ukraińskie, łotyszskie, co z tych innych tradycji wydyt się bliskie tomu, co znasz schyży. Joanna Fuczko. Dumam, że wszystkie tradycyjne piśni mają w sobie wspólny element. Choć się różniąc językom, melodią i miejscem pochodzenia, to wyrastają z podobnych ludzkich doświadczeń, lubowy, tuchy, roboty, straty czy radosty. Pewno za to tak nie poruszają, bo są szczery. Opowiadają o życiu, które przeżywane jest blisko natury i drugiego człowieka, o uniwersalnych sprawach, które mimo czasu ostają aktualne. Dumam też, że moje zachoplenia tradycyjną muzyką mają swoje drzewo w pierwszych wspomnieniach lemkiuskich melodii, jakie poczułam doma. Podobnie jak w innych obszarach mojej twórczości, nie próbuję rekonstruować, a nie odtwarzać. Interesuje mnie raczej twórczy dialog z tradycją, budować sztosy nowe na jej fundamenty, dopełniać to o swoją wrażliwość, współczesny dźwięk i osobistą interpretację. Co chciałabyś, żeby ktoś, kto pierwszy raz wzrzeć twoje roboty, zapamiętał nie o technici czy wystawach, ale o tobie. Joanna Fuczko. Chciałabym, żeby wzrił przede wszystkim człowieka, który przez sztuku próbuje lepsze zrozumieć sobie i świt. Nie tworzył za to, żeby dawać odpowiedzi, ale żeby dawać widania, opamiat, dostomenność, przynależność i to, co ostaje z historii w następnych pokoleniach. Kiedy moje roboty spryczynia, że ktoś się na chwilku zatrzymać nad swoją historią, przypomnę sobie rodzinne historii albo dać zwidania o to, co sam nosić w pamięci, budu mała poczucia, że zadziało się sztosy ważne. Dziękuję. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

piękne panie i pięknie ubrani panowie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

ojcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i my furt przy Petrze Polańskim i przy jego nowelach, ale od piatnyci zaczęliśmy już nowu, jak pamiętate, pit na hołowkom Lisnej Kobold. I dneska jej druga czast. Zapraszam bardzo serdecznie. Wzięliśmy się za przygotowanie watry na drugim końcu tratwy, żeby tak przełomyć długi czas. Czym je ohen? Zniszczenią, a ono zniewoluje nas. Triskający ohen

I to tu samo burlywist. Ale hełne toto. Nyszczytelski ohen prymylat się do nas. Nasze samolubija je tołdy oprawdane. Człowiek niczym się tak nie lubuje, jak wydokom zniszczenia. Tołdy w nim pojawiają się najprawydniejszy zaczatki człowieczej natury i pokolują się ze swojej kryiłki nalubuwaty się swoim prychliwajuczym świtlyszczom. Zaklasiliśmy w kruszku, a z wody koło nas wyzerale biły hołołko ryb, kotry czudni przypominali sobą, bo i były już biłyma, kurkowyma etykietami na flaszkach. Zaklasmy odyszli, nasz eskulap pidyszał do tej smutno kywajuczoj hołową żeny i sme wydili, jak popeśtuwali dosia paru sliw. Czudna stricza. Ryugwin wertajuczy się do nas. Od pierwszego pizrynia poznał jem toty rysy lycia. To ta żena przychaduje mi pierwszy rik mojej likarskiej praktyki, osobliwo mojego pierwszego pacjenta. Bez somniwu była tam jakaś krasna, zniewolująca dama, dopowiedliśmy. Dama nie, mi pierwszy pacjent był osobliwy. Po prawdzie, został wyliczony, ale ozdrowienia prywało go nieżdanni do strasty inczego roda, z której wychoda już nie było. Ot, jaki był mi pierwszy pacjent i pierwszy rik służby eskulapa. W tej służbie jem już dziesiątki rokił, besidował likar, kiedy nasza tratwa płynęła już po Dnistrii. Znaczy czas, w którym ja z likarskim dozwoleniem, jak krucza, które szto lem prokołoło się zo szkarupy, wtiuk jem picka kujuczy od stolecznego szumu do selskiej głuszy dla odpoczynku. Przypadał na pamiętny 1860 rik, w którym organizacja czarowanych pit fanom polskiego orła próbowała zrealizować idei europejskiego rewolucyjnego macynioho i zaczęła zbierać powstańcze siły w litowskich lisach i w Haliczyni po ustupieniu dyktatury Bacha i w wedeniu nowej konstytucyjnej systemy rozchoriaczkowały się rozumy Polakiu, kotry spiszyły za granicę i wstupowali do Legionu Dąbrowskiego, Potębni, Podlewskiego i inczych wodził, kotry po nieudanej akcji tak samo kupamy wtikali do Haliczyny. Generał Maniukin pobył u szpidilskich powstańciów, Schuldner rozterał kadry rewolucyjny Mirosławskiego z Paryża. Dyktatura padała jedna za drugą, a w istopotajemnym wteczyniu Langiewicza do Haliczyny rozsypała i tabir Rożbruna. I to ostatni. Po nieudanej kandydaturze na dyktatora lyszył swoje bataliony, kotry w perestrachu zaczęły wtikać za austryjską granicę. Epidemia wtikania pereniała włast we wszystkich taborach. Obderty ochotnyki, rewoltujuczy się wertale, podzwoniujuczy od studeny i hołodu zubamy i wlekli się prez podila i chory. Siedliśmy z moim przyjatelom Antypom w jednej z oddalonych kawiaren w kisnym zaułku Lwowa i popywali poncz. Już ostatni raz zaszli z Mecheł, proto, że na śledujuczy den mali zme wyjeżdżaty na seło. Dokładni do chyży Antypa. Antyp był naślidnikom znaczuczoho majetku i już paru roków perebywał w swoich dobrach w jednym z podolskich seł.
Kory doznał się, że dla odpoczynku mam zamiar usunąć

Buty siane jak sej czas, desy w tychje miejsce, bez proszenia prybył do Lwowa i zawirjał, że w nioho selsku tyszu prerywat lem w noczy sowa na cerkowni bany, w den bręczania komarił, a od czasu do czasu chłuchi odzw bołotnoho ptacha bojewnyka. Ostało na tym, że z nim icham. A szczęśliwi do toho złożyło się jeszcze to, że win nie był żenatej. Potychy trzeba przyznaty, że damy z czasem robią się w kińcy nenaruczny. Zejdziesz się z nima, już nijak nie można zwaty tia człowiekom. Ostajesz czymś nenaturalnym. Kontrolerkę? Co za kontrolerkę z tych dam? Nie wychodzisz damskim wymachaniam, ani jak prosto stoisz, ani jak przyjmujesz swobodne maniery. Siadasz, powiedzmy, żeby oswobodzić się od damskiej szczebetliwosty na pobicznej kozetci, znaczy z tebe Hamlet, jak jesteś nieszczęśliwo wlubleny, a przysiadasz się na bliski fotel? Ba, arogancja nie do probaczenia. A może by i tak chodził wderty się na pierwsze miejsce damskiego sercia? W tym serce je kluczka. Pobesidujesz paru słoweczok i komplementił ty i jeszcze inczej dami, już z tebe netot ptaszok. Stoisz prosto, charakter masz dobry, a ślipo choleryczny i twardy, a takim trzeba być każdemu kawalirowy. A zas swobidny maniery to oznaczenia przynależności do chromackiego kruchu. Szto je czudnocho, koli člen krucha siade na uboczy, a wedno winkus mryjnyk do toho pełny i lubowy i czutliwy. Słowom złoty człowiek. I na tym chneska zakończymy. Mi się już podabat. Mam nadzieję, że wam tisz. A na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. A na chneska dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dobranicz. Czytała Monika Tylawska.

出去了。

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Blem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Wydzieliłem potyk w Gładyszowi, taki w beton wziąty, na wierzchni, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, swobodny, ja pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz, dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.